0: trochę jak ziewanie, ale to jest przecież świetny fit. Hit Offenbach. Four to the floor hit fit. Rany
1: co to jest RMF Bank. To jest Wstawaj, nie udawaj, pora śniadaniowa, więc teraz będzie o rankingu najgorszych sałatek.

0: świecie. Ku naszemu zdziwieniu na 13 miejscu znalazła się sałatka z Polski, ze Śląska, szałot, czyli taka, w której mamy ziemniaki gotowane, marchew, ogórki kiszone, groszek, jajko na twardo. Wkładka do tego jest z boczku albo ze śledzia na przykład. No i wiadomo, majonez.
1: Marudzą, niedobre, ale jak nie można akurat zjeść, bo to na święta, to chcą zjeść takie wszyscy.
0: Może niedobra, bo może zrobili nie z tym majonezem, co trzeba, tylko z tym drugim.
1: Właśnie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Kiko, 200 gramów, 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. A od piątku do niedzieli Coca-Cola aż 2 litry, 7,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market, zawsze po drodze.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: I całe szczęście są z nami szalone kukuriny.
1: A witamy serdecznie.
2: Cześć, czy wy jesteście gotowi na to, żeby rozwalić nas tutaj swoją wiedzą i zadać nam dwa najtrudniejsze na świecie pytania z biologii?
1: Dzieciaki, jesteście gotowe?
0: Wow, tak, super. Tak. Powiedzmy tylko szybko, że jest Mateusz Polida, a tam dzieciaki to Gabryś i Milenka.
2: Hej!
0: Ja będę grillowany z biologii. Trochę się stresuję, ale dobra, spróbujmy. Niech to będzie pierwsze pytanie.
2: No to zaczynamy.
3: Do tablicy, proszę.
2: Pierwsze pytanie
1: zadaje Gabryś. Co to są protisty?
2: Szkoda, że nie widzisz jego miny.
0: to są takie jednokomórkowe organizmy możliwe? Takie co? Nie? Tak?
1: Bakterie,
0: no, no właśnie!
2: Wiadomo.
0: O rany!
2: O Jezu, ale to było ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Milenka zadaje drugie pytanie, czy nadal Gabryś, ale lecimy, bo Mateuko tutaj już kapie z niego pot ze stresu po prostu.
4: Jak się nazywa biała część kasztana?
2: Jakie pytanie, Milenka! Rozwaliłaś nas!
0: To się nazywa czapeczka? Nie wiem. Jak się nazywa biała część kasztana?
4: Znaczek!
0: O rany, no i dzięki wam, wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, a przede wszystkim tego, że ja nie miałem o tym pojęcia, także bardzo nam miło.
2: Jesteście najlepsi na świecie, no z biologii to od nas dostalibyście tak. Piątkę jak nic.
0: Ale dostajecie od nas za to stówka kieszonkowego.
5: Bardzo wam dziękujemy, szalone kukuriny.
0: Na co tylko będziecie mieli ochotę.
1: Szalone kukuriny.
3: RMF Max.
2: Szalone kukuriny górą, a kolejna szansa na wygranie kieszonkowego i sprawdzenie naszej wiedzy już jutro, tuż po 7 w RMF Max. David Guetta, Kid Cudi i Memories grają 3 minuty po 7:30.

0: Niby jesień za oknami, ale jak przyjemnie w RMF Max, to nowy Lost Frequencies.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, a jest tak, że na przykład teraz sobie jedziecie do pracy i pomyślicie sobie, ale bym sobie nie jechał do pracy, ale bym sobie tak na przykład zarobił kasę, nic nie robiąc. No może jednak prawie nic, bo wysiłek jest dosłownie minimalny,
0: no nie, jest minimalny,
3: a można wygrać milion złotych. I posłuchajcie, jak to zrobić, to jest bardzo
0: Poczekajcie,
3: proste.
0: Jeszcze raz powiem, można wygrać milion złotych w RMF Max, słuchajcie. I naprawdę wystarczy zrobić minimum, czyli wysłać SMS-a o treści Max na 7467. To kosztuje 4,92 zł z VAT-em i wchodzicie i gracie o milion od tego momentu. Teraz tutaj ślesz hasło Max na 7467 i twoje życie może być zupełnie, ale to zupełnie inne.
3: I bardzo też warto, bo dzisiaj do gry weszło nowiutkie, pachnące, świeże Volvo XC40. Możecie sobie zobaczyć na rmfmax.pl, jak tam się świeci, błyszczy i macha do was drzwiami, żebyście wsiedli. To się dzieje, naprawdę warto zgłosić się już teraz SMS-em z hasłem Max na numer 7467.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: I po reklamie.

0: Dobudzamy, dobudzamy. Armin van Buuren i 12 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Sigma, Skibidi, Rel, Slay.
0: Przestań.
1: Dobrze mówić. Znam te słowa, wszyscy je znamy. Wiem. Kochani, warto sobie przypomnieć te, które były modne w zeszłym roku i może 2 lata temu, bo wjeżdża nowa edycja młodzieżowego słowa roku. Tak jest!
0: Nie.
1: Można swoje propozycje składać do końca października. Trzeba można spytać ekspertów, a może wy słyszeliście jakieś modne słówko z
0: Sixers? Nie, no dobra, na pewno słyszeliście, to tylko my po prostu nie nadążamy. No teraz te wymyślają, potem zostanie to słowo słowem roku, a potem wszyscy znowu będziemy musieli oglądać je w reklamach.
1: Niestety. Slay! Livka.

0: 5 minut przed godziną 8. Jeśli pytacie, co robimy w studiu przed prognozą pogody, no to na przykład Mateuszko pokazuje mi czapkę.
1: Tak, oglądamy czapki. Warto się przygotować na każde warunki, chociaż prawdziwa pogoda... I wszystkie inne potrzebne informacje już za moment w naszym fleszu, no.
0: Punktualnie o 8 zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: I po reklamie.

0: tu RMF Max, punktualnie 8 na zegarach. Ania Łopuszańska z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie, zapraszam. Katowicki odcinek A4 o poranku stoi. Korków spodziewajcie się na trasie numer 86 na wysokości komendy policji na pasach. Do Wrocławia doszło do kolizji. Zator występuje na 4 autostradowych pasach.
2: Ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86. Tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86. Natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
1: To Marcin Buczek. Zakrokowana jest też S8 na Mazowszu na odcinku Modlińska-Wisłostrata. Kierowcy muszą odstać swoje. Doszło tam do zderzenia 4 osobówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja. Skradzione dane medyczne Polaków są zabezpieczane przez polskie służby. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie medyki firmy Enelmed.
3: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
1: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia o północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Minął termin na złożenie skrzynki w systemie. To nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
4: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie, albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy, niestety, muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
1: Tyle Krzysztof Berenda. A my zerkamy w kalendarz. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. A skoro tak, no to sprawdźmy, czego słuchacie.
5: Słucham wszystkiego od disco polo przez rock do popu. Wszystko.
6: Ulubiony zespół, wykonawca?
5: Nie mam. Wszystko jak leci.
7: Głównie słucham muzyki niezależnej, ale nie ograniczam się w niczym.
8: Mocniejsza muzyka. Ja słucham K-popu.
9: Rock, pop, ciężki metal, stara polska muzyka.
1: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Ekipa Jerzego Brzęczka idzie jak burza. Piłkarska młodzieżówka wygrała starcie ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wynik spotkania 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka i jedna Daniela Bąka. Tymczasem piękne zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
10: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, spędzili troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
1: Mówił trener Industrii Krzysztof Lijewski. Dziś ponownie ciepło i słonecznie, chociaż no będą wyjątki. Na północy rzeczywiście może się trochę chmurzyć, ale solidnych opadów z tego nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum kraju, do 24 na południowym zachodzie.
0: RMF Max, hity na maksa. Z rzeczy, których potrzebujecie w pierwszy dzień października, no to moment, to. No oczywiście, że RMF Max o poranku.
11: I czapka.
12: Poczuj dobry beat.
0: Chyba z Daszkiem, właśnie żeby słońce nie raziło.
11: To
0: halo.
11: Powiedzieć, czapka z Daszkiem.
0: 4 po 8, wstawaj, nie udawaj, dzień dobry.

0: zagwizdali nam pięknie do wiwatu Maroon 5. To jest Moves Like Jagger w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O piaskach sobie teraz porozmawiamy, dobrze?
0: Dobra, a propos gwizdania, no.
3: Tak jest.
0: Do wiwatu dodam.
3: Gwardia Meksyku, Gwardia Narodowa Meksyku, służby, mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna, Chihuahuę.
0: Wow!
3: Pieska, który waży ledwo 7 kilo. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie.
0: Wow, a jak się nazywa?
3: Komando.
0: Komando Chihuahua.
3: Komando Chihuahua.
0: Piękne. I będzie teraz pomagał tam i ratował.
3: Tak, będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
0: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahuy normalny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Pozdrawiamy wszystkich, którzy o tej porze zbierają się na spacer z psiakami. Macie fajne towarzystwo? Oni chętnie pójdą z wami. To Tame Impala w RMF Max, a na zegarach jest już 10 po 8.

0: Oskar Cyms, to jest obowiązkowe towarzystwo do śniadania i mamy je dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzisiaj 1 października w kalendarzu.
1: I wszyscy możemy razem iść na studia. Niektórzy faktycznie idą i was pozdrawiamy. Niektórzy na nich byli dawniej lub mniej dawniej temu. No i teraz podstawowe pytanie jest takie, do wszystkich. Czego nauczyliście się na studiach? I bardzo cenne rzeczy trzeba odkryć.
0: Tak, trzeba na przykład trzeba sprawdzić, jakie ogrzewanie jest w mieszkaniu i to nie w zimie, tylko zanim wynajmiemy to mieszkanie.
1: Tak, albo się na przykład się można dowiedzieć, że współlokatorzy mogą też z sobą współzjadać twoje rzeczy z lodówki.
0: Albo na przykład, że ze zdziwieniem odkryłeś, gdzie w mieście jest ksero całodobowo i że to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych punktów na mapie.
1: Tak, można też się nauczyć na studiach.

0: Jakże da się zrobić parówkę w czajniku. Jest tego na pewno mnóstwo, macie swoje pomysły. Konieczne nam nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Mm-hmm. Wspólnie powspominajmy te przypałowe wszystkie rzeczy. Zróbmy sobie razem dzień, odezwijcie się koniecznie.
1: Zaczynamy rok akademicki, głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
8: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
8: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
8: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
19: I po reklamie.

0: plus Sophie Ellis Bextor, Junior Caldera. To wszystko w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Co więcej, o poranku mamy dla was jeszcze więcej, bo 1 października na starcie nowego roku akademickiego mamy dla was
0: cenne lekcje życia.
3: Oj, rzeczy, które nauczyliście się na studiach. No i to są rzeczy naprawdę nieoczywiste. Takie głosówki nam przysłaliście. Czego się nauczyliście na studiach?
4: Ja nauczyłam się, że akademik to jest taki trochę supermarket ze wszystkim. Od kupienia różnych rzeczy przez wydruki, bindowanie, a nawet małe zakupy.
0: bindowanie oczywiście, na pewno. Tak, wiemy to.
5: Ja na studiach nauczyłem się, że frytki mogą być codziennie na obiad.
0: No, to jest cenna lekcja. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
3: Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że tą lekcję, jak ktoś dzisiaj nie ma zupełnie pomysłu na obiad i na życie, to tą lekcję dzisiaj w życie można wprowadzić.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Wszystko w jednym miejscu. W akademiku można było znaleźć wszystko, jedzenie i ksero i nawet jeszcze przyjaciół na całe życie.
0: A jeszcze mi się coś przypomniało, ale nie mogę o tym powiedzieć na antenie. Aha. Tak było na studiach właśnie.
3: Jak chcecie usłyszeć tajemnicę Mateuka, to zapraszamy na Instagrama. Poranek RMF Max, tam Mateuko chętnie wam tą historię opowie.
0: Niekoniecznie.

0: Karo, w sumie nigdy cię nie pytałem, ale na co ty byś wydała 1 000 000 złotych?
1: Karola i Mateusz. Jezu, jak się przestraszyłam, nie wiedziałam, co mnie chcesz zapytać. 1 000 000 złotych na co bym wydała? No, na przykład wyburzyłabym ścianę, kupiłabym mieszkanie sąsiada, które jest za nią i zrobiłabym sobie taki mega, super duży salon.
0: No, fajnie. Wiesz, to brzmi totalnie jak coś, co by się dało ogarnąć za taki 1 000 000. No, ale wiesz to, my możemy sobie tutaj tak po prostu marzyć, ale bardziej pytanie jest takie, o czym wy wszyscy marzycie? Bo to wy możecie wygrać 1 000 000.
1: I to w RMF Max, realny hajs, za który można sobie odpocząć, można rozpocząć jakąś nową pasję, spłacić kredyt i możecie po prostu mieć za to te wszystkie marzenia. Możemy wam jeszcze bardziej pomóc. A żeby wam pomóc, to od teraz wasze szanse mnożymy razy 300.
0: I to jest bardzo ważne. Zgłoście się teraz. Teraz koniecznie. SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: My mnożymy wasze szanse na spełnienie waszych marzeń. Wasze szanse na 1 000 000. Mnożymy razy 300.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: SMS na 7467. Teraz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na

0: Kosmosie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Polędwiczki z kurczaka w supercenie 17,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości teraz tylko 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Tak, tak, to w RMF Max, taka dobra muza. Hity na Maxa, Fastboy i Music Sounds dla was w RMF Max. 9 minut przed godziną 9 już.
1: No i najważniejsze informacje, które wam zaprezentujemy. Kochani, 17 milionów Polaków pyta AI, AI różne, o kwestie dotyczące zdrowia. Gadamy o tym, wiecie, jak się leczyć, jak się czujemy, ale też ważniejsze rzeczy, jakie brać lekarstwa. Konsultujemy nawet dawki z AI-ami. No i kupujemy też takie sugerowane leki, suplementy bez recepty, także grubo to już
0: świetnie,
1: leci.
0: Brawo.
1: Grubo.
0: Czyli co, doktor Google już chyba w takim razie poszedł na emeryturę, tak?
1: tak. Ale tak sobie myślę, jak 17 milionów Polaków tak gada z tym AI-em o zdrowiu, tak. Kurczę, no to naprawdę byłoby tak głupio, jakby on się czasem pomylił, co nie? Bo on czasem się myli, nie?
0: Nie, no co ty? Aha, no to... Nie, na pewno się nie myli. I mówicie, że masz rację.
1: Tak.

0: No oczywiście, że w dobrą stronę idziemy, no bo gdzie, skoro mamy początek października, no to na uczelnię hej, w stronę Halloween hej.
1: Okej, okay, w stronę dalej idziemy, świąt, Bożego Narodzenia.
0: Na razie hej. W stronę Flash,
1: dobra,
0: słuchajcie.
1: Spokojnie.
0: To będzie za 5 minut, bo punktualnie o godzinie 9 w RMF Max, Flash i pogoda na czwartek. Zostańcie koniecznie, żeby wiedzieć wszystko.
2: Reklama. Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października cenę obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej, 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
5: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
6: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Jestem Radek, a to moja ekipa.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Cześć, tu Daria Zawiałow.
14: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Bydgoszcz 106.1 FM.
16: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Ta inflacja musiała uderzyć po zawirowaniach w Zatoce Ormus. Tak, wzrost we wrześniu do 4% rok do roku, komentuje Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Na pytanie, czy możemy się spodziewać dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
17: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
16: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
18: To jest RMF Max.
16: Dzisiaj 1 października, a to oznacza powrót studentów na uczelnię. Zajęcia rozpoczynają się także na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I tu dobra informacja dla przyjezdnych. Gotowy jest już odnowiony dom studenta Tomek Przyłużycki, który znów tętni życiem. Co się zmieniło? Będziemy Was o tym informować w dzisiejszych fleszach. A teraz krótko o pogodzie. Także dzisiaj aura ma dopisywać. Po chłodnym poranku temperatura w Bydgoszczy po południu podskoczy do około 20 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. O poranku dobra informacja dla młodych bydgoszczan na co dzień korzystających z komunikacji miejskiej. Wydłużony został czas korzystania z biletów uczniowskich z 20 do 21 lat.
1: Zmiana dotyczy zmiany definicji czy kryterium obowiązywania biletu uczniowskiego dla mieszkańców Bydgoszczy. Zmiana polega na tym, że dotychczas z biletu uczniowskiego mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym kończyli 20 lat. Natomiast ta zmiana polega na tym, że będzie to 30 września roku, w którym uczniowie kończą 21 lat.
16: Wyjaśniał Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Jeszcze o tygodniu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i tygodniu budowania relacji. Dwie akcje, ale jeden cel to zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenia zaplanowano m.in. w bydgoskich szkołach. Mówi o nich Anna Borysiak, dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
10: W szkołach w naszym regionie są prowadzone w ramach tego tygodnia różne działania, zarówno spotkania właśnie z policją, spotkania ze specjalistami, różne gry terenowe dotyczące właśnie przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać, jak rozpoznawać, bo myślę, że tutaj jest też dla nas duże wyzwanie, bo o ile przemoc fizyczna no jest taka namacalna, my ją widzimy, o tyle przemoc taka emocjonalna, psychiczna jest bardzo trudna do zdiagnozowania, a myślę sobie, że zostawia większe ślady w psychice niż ta przemoc fizyczna.
16: Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat doświadczyło przemocy rówieśniczej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Nad Bydgoszczą i regionem pojawią się dziś zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Opady deszczu nam nie grożą, tak wynika z najnowszych prognoz IMGW. A temperatura? Sprawdźmy, podobnie jak w poprzednich dniach, po chłodnym poranku, po południu na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy około 20 stopni. Poza tym wiatr ma być umiarkowany, momentami dość silnym, ciśnienie jest stabilne, czyli pozostanie na podwyższonym poziomie. A warunki biometeorologiczne nadal są korzystne, z dobrym wpływem na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. Teraz to będzie żart na start, a właściwie suchar, do widzenia. Student mówi: no nie wiem, czemu mnie wywalili, naprawdę nie mam pojęcia. Skąd mam to wiedzieć, jak mnie tam w ogóle od roku nie było?
4: Dziękuję, Kurtyna.
3: Fajnie z wami było, wstawaj, nie udawaj, się kończy. Ale zostaje z wami reszta ekipy RMF Max.
4: Alan Walker, już teraz za Iwa Max, Karola Kowalska,
3: Mateusz Marek.
4: Pięknego początku roku akademickiego wam życzymy. I słyszymy się jutro tuż po 6:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Dobrego dnia!

Nie bez powodu gram ten numer wam na dzień dobry. Alex Warren i Passenger. Pozdrawiam serdecznie panią, którą niestety, ale podsiadłem. Znaczy, nasiadłem? W każdym razie, gdy tramwajem bujnęło, ja straciłem równowagę i wylądowałem na jej kolanach. Tak zacząłem czwartek ja. A wasz? Jak na razie mija? Cześć, witajcie w Byle do obiadu w RMF Max. Z wami Fiała. Z do południa jestem. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki świętować będziemy, więc po godzinie 10 w RMF Max. Tylko muza od polskich artystów. Warto być blisko, bo razem damy sobie radę z tym czwartkiem. Siema! Jeśli twój czwartek w Bydgoszczy zaczął się równie wyjątkowo jak mój, czekam na głosówki na Messengerze RMF Max. A to Enrique Iglesias.

Nie ujmując Kerry Hilson, ale sam beat w tym numerze robi robotę, prawda? Timbaland i Kerry w RMF Max. Tymczasem w Bydgoszczy, nie wiem czy pamiętacie, ale i w całej metropolii trwa cały czas akcja Metropolia za pół ceny i do 4 października, skoro październik się właśnie zaczął. Warto wiedzieć, że w prawie 200 firmach i instytucjach można dorwać różne rzeczy z rabatem 50%. Ale warto sprawdzić wcześniej, bo każda miejscówa ma minimum 3 dni w tygodniu z takimi promocjami. Możecie trafić po prostu na ten akurat, który promocji nie obejmuje. Ale warto spróbować, no bo człowiek wchodząc i kupując z 50% rabatem czuje się, jakby cofnął się do ceny z 2019 roku. Super! Szkoda tylko, że żadna stacja benzynowa nie jest na tej liście. RMF Max. RMF Max. Teraz Zalia w RMF Max. Rozbawił mnie dziś Czarek Pontewski, który wrzucił jej zdjęcie, pisząc: dobrze trzyma się ta Kasia Piasecka.

0: Cut Save RMF Max. Dzisiaj pierwszy dzień października, robi się poważnie, no ale zamiast sprawdzać, ile czasu zostało do wypłaty, może warto sprawdzić, jak wygląda życie z milionem na koncie. Co? Milion złotych! Tyle jest do wygrania dzisiaj w złotej kumulacji RMF Max. Otwieramy sejfy i gramy o największy hajs w historii tego radia. Milion na koncie. Macie i co robicie w pierwszej kolejności? Zastanówcie się dobrze, bo to wszystko może się wydarzyć. Wystarczy tylko wejść do gry. Albo na rmfmax.pl, albo szybciej łapiąc za telefon i wysyłając na nowy numer 7467 SMS-a o treści Max. Milion na koncie. Wystarczy wyobrazić sobie zakupy bez polowania na promocje, tankowanie bez patrzenia na cyferki. Za 4,92 z VAT-em wejdź do zabawy, bo milion może być twój nawet dziś. 7467 SMS o treści Max. Max.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: I po reklamie.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Nad Bydgoszczą i regionem pojawią się dziś zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Opady deszczu nam nie grożą, tak wynika z najnowszych prognoz IMGW. A temperatura? Sprawdźmy podobnie jak w poprzednich dniach. Po chłodnym poranku, po południu na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy około 20 stopni. Poza tym wiatr ma być umiarkowany, momentami dość silnym. Ciśnienie jest stabilne, czyli pozostanie na podwyższonym poziomie. A warunki biometeorologiczne nadal są korzystne, z dobrym wpływem na samopoczucie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

ja jak autobus w drodze do pracy. Teddy Swims w RMF Max. Mamy październik, no i chciałoby się rzec, że rok akademicki wystartował, no ale nie dla wszystkich. Na Uniwersytecie w Bydgoszczy jeden z kierunków, na który prowadzono rekrutację, ostatecznie nie ruszy od października, a kandydatki dowiedziały się o tym, że kierunek nie wystartuje dopiero na końcu całego procesu. Zatem październik wystartował dla studentów, ale nie dla tych, którzy chcieli być na tym kierunku. Trochę niesmak tak dowiedzieć się w ostatnim momencie. Ale z drugiej strony mówią, że studia uczą życia i w tym wypadku na pewno nauczyły. Rozu i bracia Kacperczyk. A po 10 w RMF Max gramy tylko muzę od polskich artystów, bo dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzy.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Dużo
6: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Kolezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Kolezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: I po reklamie.
13: Na zegarach 10 w RMF Max Bydgoszcz. Najnowszy flash. Tomek Urbański, witam ponownie. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
14: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
13: To sprawdził Michał Dobrułowicz.
15: To jest RMF Max.
13: O nowe tereny inwestycyjne rozszerzony został Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Chodzi o działkę o powierzchni ponad 14 hektarów, która położona jest między ulicami Hutniczą i wybudowaną w ubiegłym roku Wejnerowskiego. Jak informuje miasto, prowadzone są rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy są zainteresowani ulokowaniem swoich przedsięwzięć na terenie parku. O ich efektach na bieżąco będziemy Was informować na naszej antenie. I kolejne informacje. Czterokrotnie stracił uprawnienie do kierowania pojazdami, a mimo to ponownie wsiadł za kółko. We fleszło 10 o 42-latku, który wpadł w ręce policjantów z bydgoskiej drogówki. Z jego sprawą zapoznała się Monika Jędrzejewska. Moniko, jaka grozi mu teraz kara?
16: Mężczyźnie grożą konsekwencje prawne, a także więzienie. Do zdarzenia doszło na Krajowej 10. Policja z Bydgoszczy zatrzymała do kontroli drogowej kierującego Renault Masterem. Mężczyzna podczas policyjnych czynności zachowywał się nerwowo i nie chciał podać danych osobowych. Okazało się, że wcześniej czterokrotnie stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Zakazy orzekły sądy w Radziejowie, Aleksandrowie i Włocławku. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
13: Ustaliła nasza reporterka. Nie pokonały jej piasek, upał ani skorpiony. To podróżniczka Klaudia Ferenc, która dzisiaj w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury opowie o swojej rowerowej wyprawie na Saharę. Ale najpierw kilka słów o swoich wyczynach powie słuchaczom RMF Max Bydgoszcz.
17: Ja się przekonałam, że Sahara jest bardzo różnorodnym terenem, bardzo zaskakującym. Ja nadal próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowałam się na tą podróż, bo ostatnio jadąc lasem u nas pod Bydgoszczą, jechałam przez piasek i przeklinałam, dlaczego ja to robię. I sobie pomyślałam, jak ja tą Saharę przetrwałam. Na nadal nie dowierzam.
13: Do rozmowy z podróżniczką powrócimy we Fleszu za godzinę, a dzisiejsze spotkanie z Klaudią Ferenc w KPC-ku o 17. Jest czwartek, a to oznacza kolejną odsłonę dyskusyjnego klubu filmowego Niespodzianka. To cykl Pałacu Młodzieży. Teraz krótko o tym, co dzisiaj na dużym ekranie. Zaprezentowany zostanie film Vivaldi i ja. Widzowie przeniosą się do Wenecji z początku XVIII wieku. Początek seansu, który jak zwykle poprzedzi krótki wstęp o godzinie 19.15.
15: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Także dzisiaj na pogodę mieszkańcy Bydgoszczy i regionu nie powinni narzekać. Słońca nie zabraknie. Od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie, a to oznacza, że wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o parasolach. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy około 20 stopni. W nocy z czwartku na piątek na skali minimum 10 z plusem. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
19: A po 10 w RMF Max przekonacie się, co to znaczy dobre, bo polskie. W końcu dziś świętujemy Dzień Polskiej Muzy i całą godzinę grać wam będę muzę polskich artystów. Tu Fiołas. No i zaczynamy od trio. Jonatan, Liwka i PZ.

Polscy artyści przez całą godzinę, tak gramy w RMF Max z okazji Dnia Polskiej Muzy. Dawid Podsiadło, to co masz ty, no ale to co ma Karol Nawrocki, prezydent Polski, zostało wzięte na tapetę, bo okazało się, że do dyspozycji prezydenta są 3 konie, ale nikt nie wie skąd się wzięły i kto je kupił i skąd prezydent je ma. A to Kuc, koń fryzyjski i koń huculski. Nazywają się wdzięcznie Edzio, Ramzes i Aramis. Prezydent nie chce odpowiedzieć na pytanie, skąd ma do dyspozycji 3 konie i pewnie nigdy się nie dowiemy. Może na koniec kadencji. Ale że żaden nie nosi imienia Veto, lekki szok. Tabletka.

0: okazjami. Od środy do niedzieli masło ekstra z Łukowa Lumiko 200 gramów 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. A od piątku do niedzieli Coca-Cola aż 2 litry 7,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: I po reklamie.
15: Grzegorz,
16: Asia, Martyna,
17: Lady Gaga.
16: Z tej strony modelki
18: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Bydgoszcz 106.1 FM.

Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

chodzi o to, żeby przez całą godzinę grać muzę tylko polskich artystów. W końcu tak w RMF Max świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Sanach i szampan. Za nami no pytanie, czy szampana już można otwierać, czy może jeszcze nie, no bo przez 4 lata cały plan może się nieco zakurzyć. Bydgoszcz bowiem rozpisała wstępny harmonogram utwardzania 60 ulic gruntowych. 60 ulic, tyle ma zostać utwardzonych do 2030 roku, czyli mieszkańcy niektórych z tych ulic mogą powoli świętować, o ile są pierwsi w kolejce, bo jeśli mieszkacie przy gruntówce, to plan jest do 2030. Pytanie, czy w 2030 wy nadal będziecie tam mieszkać. Modelki, Włodarski, Miss Dior, gramy dalej. Tylko polskich artystów. Dzień Polskiej Muzy w RMF Max. Patrzę w

0: powiedzieć,
1: że... Ja też staram się wam powiedzieć, że to pierwszy raz taka okazja w RMF Max i żal z niej nie skorzystać. Milion złotych jest do wzięcia w zabawie Złota Kumulacja. Milion można wygrać nawet dzisiaj. Pierwszy raz taka kasa w RMF Max. Otwieramy dla was sejfy. No, wyobraźcie sobie, ile problemów znika. Nie polujecie na najtańsze bilety w środku nocy. Gdy pralka się psuje, mówicie, to był zaszczyt i kupujecie nową. Na to pozwala milion na koncie. I ten milion może być twój. rmfmax.pl, tu łapiecie losy, albo można zrobić to szybko SMS-em, najlepiej teraz, wchodząc do gry hasłem MAX za 4,92 z VAT-em. Wysyłacie na nowy numer SMS-a i już jesteście w grze. O milion. 7467. Ja mam nadzieję, że skumaliście, że numer jest nowy, bo tutaj lekka zmiana, więc warto zwrócić uwagę. 7467. SMS o treści MAX. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Jego największy hit w Polsce to Breaking Me. Miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości. To Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów. rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: I po reklamie.
20: A weź sprawdź.
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Także dzisiaj na pogodę mieszkańcy Bydgoszczy i regionu nie powinni narzekać. Słońca nie zabraknie. Od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie, a to oznacza, że wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o parasolach. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy około 20 stopni. W nocy z czwartku na piątek na skali minimum 10 z plusem. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

California White 2115 w RMF Max. A teraz uwaga, Bydgoszcz, jest apel! Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Bydgoszczy i w rejonie. W samej Bydgoszczy potrzeba co najmniej 30 osób, a w województwie kujawsko-pomorskim ponad 300. I tu naprawdę nie trzeba mieć peleryny, ani supermocy, ani wolnych 7 dni w tygodniu, żeby móc pomóc. Trzeba mieć po prostu trochę czasu, chęci i serducho na dłoni. Więc jeżeli od dawna mówicie, muszę zrobić w końcu coś dobrego, no to jest właśnie okazja. Przed wami możliwość włączenia się do Szlachetnej Paczki, a przed nami Margaret i...

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
17: Zdrowit.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.
3: Mike, Karolina,
4: Wojtek.
5: My name is Alex Warren.
6: Hello, this is September.
7: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
10: Jest 11, a to oznacza przedpołudniowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka, tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Zdaniem niektórych związków zawodowych, interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
11: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Jesteśmy też po rozmowach z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa.
10: Mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej.
9: To jest RMF Max.
10: Jak już wiecie z naszych fleszy, dzisiaj studenci powrócili na uczelnię, tymczasem GUS podsumował poprzedni rok akademicki. Jak wyglądał on w skrócie? Kujawy i Pomorze to 17 szkół wyższych i ponad 58 tysięcy studentów. Najwięcej odnotowano w Bydgoszczy, przeszło 28 tysięcy osób. Jedziemy, i to dosłownie, z kolejnymi tematami. W poniedziałek rusza budowa drogi rowerowej wzdłuż Kolbego na Osowej Górze. Powstanie kilometrowa trasa między ulicą Waleniową a granicą miasta. Inwestycja pozwoli na połączenie już istniejących odcinków prowadzących od centrum oraz wzdłuż drogi powiatowej na terenie gminy Sicienko. Prace potrwają około 5 miesięcy i pochłoną ponad 4,5 miliona złotych. Przed południowym fleszu korzystna zmiana dla młodych bydgoszczan. Wydłużony został czas korzystania z biletów uczniowskich z 20 do 21 lat.
12: Jest to wniosek mieszkańca. Ten wniosek był procedowany z tego co wiem, na komisjach edukacji i na komisji gospodarki komunalnej. Została wystosowana prośba do pani prezydent Waszkiewicz o wyszacowanie, jaka to jest skala, ile to jest uczniów. Takie analizy zostały przeprowadzone i została przygotowana rekomendacja, aby ten wiek wydłużyć o jeden rok.
10: Wyjaśniał Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Dodajmy, że bilet uczniowski kosztuje 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie. Przez Saharę na dwóch kółkach. Dzisiaj kolejna odsłona cyklu Klubu Miłośników Podróży w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Gościem będzie Klaudia Ferenc, która opowie o rowerowej wyprawie na Saharę.
13: Jeździła pani drogami, czy jednak tych dróg zabrakło i trzeba było radzić sobie, no, bezdrożami?
14: Tak naprawdę ta podróż była jedną wielką niespodzianką dla mnie, ponieważ trasę znałam mniej więcej, ale na spontana trzeba było zdecydować, którędy pojedziemy pomiędzy wydmami.
10: Z podróżniczką Klaudią Ferenc rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. A spotkanie już dzisiaj w KPC-ku o godzinie 17. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, a takich jak Dobrcz czy Emilianową. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne rozpogodzenia, a to oznacza, że słońca u nas nie zabraknie, zapewniają lokalni synoptycy. Ciśnienie na wysokim poziomie i takie na razie pozostanie, jest stabilne, a wiatr umiarkowany, ale chwilami dość silny, no i wtedy obniży temperaturę odczuwalną.
16: Spoko. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
4: Po 11 wracam do was z playką wypchaną bangerami. Tak to już u nas jest w RMF Max. Nie chce być inaczej. Temper City na start i Self-Aware będzie Dub Dogs z hitem How Does It Feel? No i Robin Schulz i Watermat pojawią się z klasykiem, który ostatnio mocno mnie chilluje, czyli Take It Slow. Tu Fiołas z wami do południa. Hejo!

Na początku myślałem, że śpiewa w tym kawałku Dua Lipa, a to jednak nie ona. Robin Schulz i Watermat. Dobra rada, take it slow. W końcu mamy czwartek i niech ta zasada w czwartek w pracy wam przyświeca. Teraz newsy z okolicy. Bydgoski Atomek po solidnym remoncie znów przyjmuje studentów i to dobra wiadomość. Akademik Atomek przy Łużyckiej przez rok był modernizowany. Wydano ponad 9 milionów złotych. Co tam nowego? Są nowe meble w pokojach, odnowione kuchnie, pralnie, łazienki, a każde piętro ma własny kolor i pierwsi mieszkańcy już się wprowadzają. Z tym kolorem na każdym piętrze to szczególnie mi się podoba, bo po studenckiej integracji łatwiej będzie trafić. Łatwiej powiedzieć mieszkam na zielonym niż przypomnieć sobie na którym. Max. No chyba, że nazwą je szałwiowy, miętowy albo czerwień faluńska. To będzie klops. Justin Timberlake. I got

0: akumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

teraz tak szybciutko można sobie jeździć po tych drogach rowerowych nowych w Bydgoszczy. Music Sounds i Fast Boy w RMF Max. Podsumowanie, Bydgoszcz dołożyła kolejne kilometry dla rowerzystów. W tym roku przybyło około 7 kilometrów tras. Między innymi przy Sułkowskiego, Sudeckiej i Fordońskiej. Jest też nowa kładka nad torami, kolejny odcinek wielkiej pętli Fordonu. Następne drogi mają powstać choćby nad Brdą, czy przy Kieleckiej i Toruńskiej, a cała miejska sieć liczyć ma około 150 kilometrów dróg rowerowych. Spoko, nie? Fajnie się potem jeździ. Jeździłbym rowerem, ale nie ma gdzie. No tego już nie słyszymy w mieście. Teraz pytanie, czy słyszycie jeździłbym, ale nie ma czym. Do wiosny można nad tym popracować. RMF Max. Alan Walker i Ewa Max teraz.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Polędwiczki z kurczaka w supercenie 17,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości teraz tylko 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do stu.
11: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
19: I po reklamie.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Ja też dołączam. Jestem Agata.
22: What up, it's the weekend.
23: What's up, it's Sean Paul.
24: No witam, Dawid Miązek z tej strony.

0: ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, a takich jak Dobrcz czy Emilianową. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne rozpogodzenia, a to oznacza, że słońca u nas nie zabraknie, zapewniają lokalni synoptycy. Ciśnienie na wysokim poziomie i takie na razie pozostanie, jest stabilne, a wiatr umiarkowany, ale chwilami dość silny, no i wtedy obniży temperaturę odczuwalną.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

szybki detoks w pracy złapać zawsze możecie z RMF Max. To Britney Spears i jej Toxic. Kto zagra ją w filmie opowiadającym jej historię, nadal nie wiadomo. Główne kandydatki to ponoć Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Margot Robbie czy Sabrina Carpenter. A może Joasia Kulik, która grała ją w teatrze? O takich rzeczach mówimy w programie Różowy Dywan co tydzień w niedzielę po 16 z Anią w duecie, zatem bądźcie z nami po 16 w niedzielkę, ale jutro do tego weekendu odprowadzę was w RMF Max w byle do obiadu. Będę z wami po 9. Do usłyszenia. Dzięki za wspólny czwartek. Był z wami Fiołas. Cześć!

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Jest już 12, czas na południowe flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi.
5: To jest RMF Max.
6: A dzisiaj ważny dzień dla studentów. 1 października tradycyjnie rozpoczynają nowy rok akademicki. Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to podwójna okazja do świętowania, bo uczelnia zakończyła właśnie remont jednego ze swoich akademików. W jego pobliżu jest teraz Monika Jędrzejewska. Moniko, jak gmach wygląda po remoncie?
7: Tomek, bo o tym akademiku mowa, przeszedł gruntowne odświeżenie. Na studentów czekają wyremontowane pokoje z nowymi meblami, a także zmodernizowane przestrzenie wspólne, kuchnie i świetlica. Inwestycja zakładała też remont łazienek, które teraz prezentują się znakomicie. W każdej pojawiły się kabiny prysznicowe i nowe kafelki. Jest też pralnia. Wewnątrz trwają też ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe.
6: Tyle nasza reporterka. Dodajmy, że UKW dysponuje dwoma domami studenta, które łącznie oferują 500 miejsc. W bydgoskich szkołach i przedszkolach trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. W akcję włączyła się m.in. policja, która spotyka się z dziećmi i młodzieżą.
8: Nasze zajęcia profilaktyczne nie koncentrują się tylko i wyłącznie na mówieniu o odpowiedzialności karnej za popełniane zachowania, ale też na wskazywaniu przede wszystkim świadkom, jak mają reagować. Podkreślaniu, że musi być protest tych osób przeciwko cyberbullyingowi.
6: Statystyki jedno, a rzeczywistość drugie.
8: Bo tak jak pokazują badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co czwarte dziecko w badaniu powiedziało, że było osobą, które doświadczyło przemocy. Natomiast w statystykach te dane są nieuchwytne. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie zgłaszają.
6: Wyjaśniała podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Jeszcze szybko o sporcie. 6 koła na ligę to nazwa akcji Zawiszy przed niedzielnymi derbami z Olimpią Grudziądz. Chodzi o to, żeby na stadion przy Gdańskiej przyszło co najmniej 6 tysięcy kibiców. Fanów niebiesko-czarnych mobilizuje pomocnik Michał Cywiński.
9: 6 koła na ligę. Dobrze by było, gdyby każdy się zmobilizował i wsparł nas dopingiem na tym spotkaniu. Do zobaczenia.
6: Jak informuje klub, na razie na liczniku jest około 2600 kibiców. Oddaj odpady, odbierz sadzonkę. W kolejnym fleszu o specjalnej akcji dla Bydgoszczan. Wracamy do Was za godzinę.
10: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: W drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, momentami będzie ich całkiem sporo, ale deszczu ze sobą nie przyniosą, parasole nam się więc nie przydadzą, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Po południu na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W nocy z czwartku na piątek słupki rtęci obniżą się do minimum 10 kreski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
12: Dobra wiadomość od razu na początek. Dzisiaj na własne oczy widziałam, że jeszcze kwitną stokrotki. Także wiecie, październik październikiem, ale jest dla nas nadzieja. Asia Meus, zapraszam do 15. RMF Max i wszystko gra.

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem Max pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale daję Wam teraz 350 szans na finał. A do naszej zabawy możecie też wejść przez www.rmfmax.pl. Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo jest pomnożyć swoje szanse na 1 000 000.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
6: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronut Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
0: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, momentami będzie ich całkiem sporo, ale deszczu ze sobą nie przyniosą, parasole nam się więc nie przydadzą, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Po południu na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W nocy z czwartku na piątek słupki rtęci obniżą się do minimum 10 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Choćby nie wiem, jak was kusiło Bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski. Więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: mam na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Jest już 13 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
7: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
6: O czym informował Jakub Rybski.
4: To jest RMF Max.
6: Na bilet uczniowski załapią się także 21-latkowie, ale uwaga, wydłużenie przywileju o rok dotyczy tylko uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy. Ile budżet miasta będzie kosztowała ta zmiana? We Fleszu 13 wyjaśnia Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
8: Skutek finansowy tej zmiany szacowany przez nas na podstawie wyliczeń to około 12 tysięcy złotych w tym roku. Natomiast nie widzimy konieczności zmiany pozycji budżetowej w tej pozycji, ponieważ mamy wyższe niż szacowaliśmy w przychody z sprzedaży biletów na okaziciela. W związku z tym ten poziom nam się zbilansuje.
6: Bilet uczniowski kosztuje aktualnie 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie. Masz do oddania odpady? W sobotę 3 października warto zabrać je do Przoku. W Bydgoszczy odbędzie się dzień otwarty między 10 a 14. Za dostarczone odpady mieszkańcy będą mogli dostać sadzonkę rośliny. Akcja potrwa w 3 punktach przy Inwalidów, Jasinieckiej i Ołowianej. Policjanci z Nakła nad Notecią pod lupę wzięli użytkowników elektrycznych hulajnóg. Jakie są wyniki akcji, to sprawdzimy we Fleszu za godzinę. I pozostałe tematy. Przez Saharę na dwóch kółkach to tytuł dzisiejszego spotkania w ramach Klubu Miłośników Podróży w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Klaudia Ferenc opowie Wam o tym, jak radziła sobie z brakiem dróg, upałem i skorpionami.
9: Będzie można przenieść się troszeczkę w inny klimat, w inny czas. Można poczuć, jakby się było na tej pustyni. Postaram się przenieść widzów w tamten świat, w który ja przeżyłam.
10: Jeszcze dwa słowa o samym klubie podróżnika, proszę opowiedzieć. To są cykliczne spotkania. Kogo najczęściej Państwo zapraszają na te spotkania?
9: Pomysł powstał w celu integracji podróżników, żeby też ludzi zachęcić do podróży, a także pokazać, że podróże są naprawdę kształcące, integrujące.
6: Z podróżniczką rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska, a dzisiejsze spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury z Klaudią Ferenc rozpocznie się o 17:00. Jeszcze krótka zapowiedź sportowa. Siatkarze BKS-u Bydgoszcz powalczą o pierwsze zwycięstwo w sezonie pierwszoligowych rozgrywek. W niedzielę o 17:00 w Łuczniczce mecz z Awią Solar Sędziszów Małopolski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max mamy teraz dla Was najświeższe doniesienie od synoptyków. Także w kolejnych godzinach nad Bydgoszczą i regionem nie powinno zabraknąć rozpogodzenia. To oznacza dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale na razie nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Parasole więc odkładamy na bok. Temperatura podskoczy do maksymalnie 20, może 21 stopni. W nocy znowu bardzo chłodno. Na skali po zmroku okolice 9, 10 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
3: 1 października w kalendarzu studenci wrócili na uczelnię, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny, roczek dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie. RMF Max. Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.00.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: Kumulacja w RMF Max. Wczoraj Paweł wygrał 5000 zł na swoje marzenia. A dzisiaj to możesz być ty. I to mogą być twoje marzenia. Warto grać o milion, ale nie tylko, bo właśnie do gry wjechało nowiutkie, piękne Volvo XC40. A wejść do gry jest wyjątkowo łatwo. www.rmfmax.pl albo tradycyjnie, jak zawsze, SMS-em 7467. To jest numer, pod który wysyłacie hasło MAX za 4,92. Po to, żeby dać sobie szansę na spełnienie swoich marzeń. Milion w złotej kumulacji jest bliżej niż myślisz. Tylko zgłoś się do zabawy. MAX niech leci teraz pod 7467.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 200 gramów 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. A od piątku do niedzieli Coca-Cola aż 2 litry 7,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

Podrzucamy wam hity na maksa w pracy, żeby wam szybciej uciekał czas do wyjścia z tej pracy. A dzisiaj 1 października system kaucyjny ma pierwsze urodziny. No i tracimy, jak się okazuje, naprawdę sporo na tej aukcji. Jeden z posłów policzył, że ten czas, który nam to wszystko z kaucją zajmuje, to prawie 8 milionów godzin naszego życia. Jakby sobie to przeliczyć na pieniądze, to jest ponad 230 milionów złotych naszego czasu.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: 1 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W RMF Max mamy teraz dla Was najświeższe doniesienie od synoptyków. Także w kolejnych godzinach nad Bydgoszczą i regionem nie powinno zabraknąć rozpogodzenia. To oznacza dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale na razie nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Parasole więc odkładamy na bok. Temperatura podskoczy do maksymalnie 20, może 21 stopni. W nocy znowu bardzo chłodno. Na skali po zmroku okolice 9, 10 z plusem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami.

Shakira i Burna Boy, numer, który pachnie jeszcze latem i wakacjami. A to już odległe wspomnienie. Nowy rok akademicki się rozpoczął i duże pieniądze popłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na co? A o tym powiemy Wam we Flashu RMF Max o 14:00.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: i tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Jest 14, czas na najnowszy flash, a w nim przegląd aktualnych informacji. Tomek Urbański, zaczynamy. Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają przysłużyć się m.in. podnoszeniu cyberbezpieczeństwa czy rozwojowi AI. Jak deklaruje wiceminister profesor Maria Mrówczyńska, lada chwila apka M-Obywatel zyska też nową zakładkę.
4: Oprócz tego mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który okończy oczywiście studia w aplikacji M-Obywatel. Będzie to łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów.
3: Dodała wiceminister Mrówczyńska.
2: To jest RMF Max.
3: Bydgoszcz ma najniższe zadłużenie w stosunku do rocznych dochodów spośród 18 stolic województw. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów za ubiegły rok. Na przeciwnym biegunie jest Kraków. W pierwszym półroczu Bydgoszcz zanotowała nadwyżkę budżetową wynoszącą prawie 355 milionów złotych. Szybko zmieniamy temat. Hejt i agresja wśród młodych to poważny problem. Stąd w Bydgoszczy trwa tydzień przeciwdziałania przemocy. Ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że prawie 90% dzieci i młodzieży od 11 do 17 lat doświadczyło przemocy rówieśniczej. We fleszu o 14 wyniki badań komentuje Anna Barysiak, dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
5: Te dane są przerażające, a zatem ten tydzień przeciwdziałania przemocy, który Ministerstwo Edukacji ogłosiło, jest niezwykle ważną inicjatywą. Oczywiście to nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
3: W tym tygodniu w bydgoskich szkołach i przedszkolach odbywa się wiele aktywności dotyczących rozpoznawania różnych form przemocy, budowania empatii i rozwiązywania konfliktów. Możecie powrócić do czasów swojego dzieciństwa, a to za sprawą wystawy Dzieci w PRL-u Podróż Nostalgiczna, która dostępna jest w Galerii Miejskiej BWA. Zobaczycie na niej zabawki, którymi bawili się wasi rodzice i takie, które może sami pamiętacie z dawnych lat.
6: Są zabawki takie, którymi bawili się chłopcy, czyli na przykład właśnie żołnierzyki, samochody, różnego rodzaju pojazdy. Są zabawki tak zwane dziewczęce, czyli maszyna do szycia, czy zestaw Mała Gosposia. Są na przykład misie, ubranka dziecięce, książki dla dzieci.
7: Z jakich lat?
6: Zabawki są przede wszystkim z lat 70. i 80., ale oczywiście mam także zabawki starsze z lat 60. czy 50.
3: O tym, co znajdziemy na wystawie, powiedziała kuratorka Maria Wieczorek. No a teraz odlotowa atrakcja. I to dosłownie, bo mówimy o locie w tunelu aerodynamicznym. Jeśli chcecie przeżyć coś wyjątkowego, to zajrzyjcie do Max Fly Bydgoszcz. Takie miejsce znajduje się w Białych Błotach, a my rozdajemy vouchery. Szczegóły na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być całkiem przyjemne. Pierwszy dzień października upłynie nam pod znakiem zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać nie powinno, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Będzie dość ciepło na skali w ciągu najbliższych godzin okolice 20 z plusem. Potem po zmroku, czyli w nocy z czwartku na piątek, okolice 9, 10 z plusem. Jutro w piątek pogoda bez większych zmian, czyli dość pogodnie i 21 na skali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Od świtu do świtu.
9: Nowy miesiąc w kalendarzu to jest ponad 2,5 miliona sekund, żeby łapać takie drobne momenty i się nimi cieszyć, więc zróbcie tak teraz, rozkręćcie głośniki. Bo hity na maksa grają specjalnie dla was. Asia Meus, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po 14.

Wielkie słowa o wielkiej miłości, Zalia, delikatnie, jak tylko ona potrafi. Ale przecież doskonałych numerów o miłości mamy dużo więcej. I pewnie po kilku dźwiękach za moment poznacie, co jest naszą dzisiejszą muzyczną perełką. Akon i Right Now. Zróbcie sobie taką podróż.

Pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion, tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Kolezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Kolezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
3: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty...
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas, Polaków, nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu o północy.

0: Kacaj w RMF Max, najnowsza propozycja Animal. Tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Polędwiczki z kurczaka w supercenie 17,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości teraz tylko 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
4: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Sprawdź.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być całkiem przyjemne. Pierwszy dzień października upłynie nam pod znakiem zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać nie powinno, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Będzie dość ciepło na skali w ciągu najbliższych godzin okolice 20 z plusem, potem po zmroku, czyli w nocy z czwartku na piątek okolice 9-10 z plusem. Jutro w piątek pogoda bez większych zmian, czyli dość pogodnie i 21 na skali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Magic System i Magic in the Air, 4 minuty przed 15 w RMF Max. Mamy taką tutaj tradycję, taką umowę między nami prowadzącymi, że dbamy bardzo o to, żebyście wy po drugiej stronie głośników byli w możliwie najlepszym nastroju. I ta umowa obowiązuje także po 15. Justyna i Piotrek już w gotowości. Kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa, pa.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert? Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Smart 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: 106.1 FM.
1: We Fleszu o 15 mamy dla Was najnowsze informacje. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do Komisji Europejskiej ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
0: To jest RMF Max.
1: Przedłuża się przebudowa kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Chodzi o drugi etap dostosowania sieci do zmian klimatu. Wiele zadań miało zakończyć się pod koniec września. Jednak, jak informuje Monika Jędrzejewska, część zadań zaliczy poślizg.
2: Zgadza się. Ogólny postęp prac przy budowie zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy wynosi 20%. Opóźnienia wynikają m.in. z wykonania dodatkowych prac i kolizji z innymi sieciami, a także z opóźnień wynikających po stronie podwykonawców. Prace trwają nadal m.in. na Ikara, Orłowskiego i Lubelskiej i tam zakończą się według nowego terminu 30 i 31 października.
1: Nowe terminy zakończenia prac dotyczą także Wileńskiej czy Pomorskiej w Śródmieściu.
2: Tam nowy termin wyznaczono na 15 października. Prace toczą się też m.in. na Marcinkowskiego, Staszica i Kołłątaja.
1: Dodaje nasza reporterka. Na moment zaglądamy do Nakła nad Notecią. Tam policjanci skontrolowali użytkowników elektrycznych hulajnóg. W trakcie akcji odnotowano 19 wykroczeń. Dotyczyły one m.in. stanu technicznego pojazdu, przekraczania dozwolonej prędkości oraz w dwóch przypadkach jazdy bez wymaganego kasku ochronnego. We Fleszu o 15 ważna informacja dla młodych pasażerów, którzy po Bydgoszczy poruszają się autobusem lub tramwajem. Jak Was informujemy w dzisiejszych serwisach, wydłużony został czas korzystania z biletów uczniowskich z 20 do 21 lat. Sprawa dotyczy na razie wyłącznie mieszkańców Bydgoszczy.
3: W naszej uchwale figuruje też to kryterium w odniesieniu do gmin ościennych, z którymi mamy zawarte umowy o bilet uczniowski. W zakresie gmin ościennych tej zmiany ta uchwała nie wprowadza, natomiast wystosowaliśmy pisma do wszystkich gmin ościennych z zapytaniem, czy władze tych gmin też widzą u siebie potrzebę zmiany tego kryterium. Jeżeli któreś gminy wyrażą taką wolę, to zakładamy, że na jednej z kolejnych sesji zostanie ta zmiana przeprocedowana.
1: Zapowiada Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na wyjątkowe widowisko. Harlem Globetrotters świętują właśnie stulecie drużyny. Już 15 października będziecie mogli zobaczyć ich na żywo w Arenie Toruń. Szczegóły na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz. A teraz Flash Sportowy i Krzysiek Chwaliński.
4: To Flash Sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach Dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze dwa spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
5: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwe zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
4: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
1: Po pracy albo szkole proponujemy Wam spacer albo inną aktywność na świeżym powietrzu. Pogoda ma dopisywać, późnym popołudniem sporo rozpogodzeń i okolice 20 na skali, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Dobrcz czy Unisław. Warunki biometeorologiczne nadal są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Teraz krótko o tym, co jutro za oknami. No a jutro już piątek. Dużo słońca, mało chmur, bez opadów, a na skali okolice 21.
6: Prawie 4 minuty po godzinie 15 w RMF Max. Ja rozumiem, że mamy już październik, ale dzisiaj jadąc do pracy widziałem gościa, który wiózł dwie choinki.
7: Dwie choinki już?
6: Tak, na dachu wiózł sobie na legalu.
7: Można tak, wiesz, zawczasu?
6: Najwidoczniej.
7: A to nie zeschnie się do grudnia?
6: Nie wiem.
7: Wiesz co? Moja stała do marca, więc... Chyba da się
6: jego
7: jednak,
6: może stać
7: nie?
6: Od października.
7: Może tak być. Somebody, my buddy, isn't ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
6: Siema.

0: Shimza i Fire Fire w RMF Max. No jest też ogień, ogień na korcie, bo właśnie Hubert Hurkacz gra na ATP w Pekinie w tej pierwszej rundzie z Amerykaninem. Lerner Tien jest jego przeciwnikiem. No i póki co, słuchajcie, dzieje się, ten mecz trwa. Z tego co widzę, 30-0 dla przeciwnika Huberta w tym gemie, więc no.
1: Miejmy nadzieję, że wygra, a u nas za chwilę do wygrania będzie tysiak do sklepu z elektroniką, więc bądźcie blisko. MJ Daily teraz.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy, pierwszy dzień nowego roku akademickiego, koniec laby dla studentów.
2: No ale oczywiście, jeśli znacie się z nami już dobrze w tym tygodniu, to wiecie, co się będzie działo. Będzie rozdawana karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert i wystarczy tylko zajrzeć teraz na naszą stronę rmfmax.pl, wybrać sobie przedmiot, który chcielibyście przed nami, komisją egzaminacyjną, obronić, a jak do was zadzwonimy i obronicie, no to tysiak będzie wasz, żeby sobie coś miłego na ten nowy rok akademicki sprawić.
1: Także jeszcze macie chwilę, żeby zaglądnąć na rmfmax.pl, obczaić konkurs, no i co? Za chwileczkę dzwonimy.
2: Tak, to szybciutko. Naprawdę zaraz
1: raz
2: dzwonimy.
1: Raz, dwa. To nawet nie będzie studencki kwadrans. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
2: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
3: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślizg,
4: które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz

0: Ale to jest dobre kłębo, Zalia i Faust. Nie ucieknę na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A wy już pewnie dobrze wiecie, że trzeba teraz przyjąć przed komisją ekspertów kolejną studentkę, która dziś będzie walczyć o bon, o kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Weronika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Weronika, zgadza się?
0: Witamy, witamy panią Weronikę. Pani Weronika wybrała na rmfmax.pl smartfon Samsung Galaxy A17 z dużym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. No i nasze pytanie jest takie, pani Weroniko, w jaki sposób nowy Samsung mógłby wpłynąć na pani efektywność organizacji podczas studiowania?
3: No na pewno myślę, że powinnam robić zdjęcia tych notatek, do których tak później nie zajrzę. To jest najważniejszy punkt. Myślę, że też będę sprawdzała często plan zajęć z nadzieją, że gdzieś tam któreś zajęcia znikną z planu, będą odwołane. No i oczywiście, żeby być na bieżąco ze światem, tak? Oczywiście Instagram i te inne social media, żeby mieć kontakt ze światem.
0: Ale po zajęciach.
2: Oczywiście. No a jak?
3: Oczywiście, no. Jak żeby inaczej.
2: Pani Weroniko, bo jeszcze tutaj w tym zgłoszeniu, w tej pracy, którą pani napisała, mamy też informację o tym, że były problemy z zarządzaniem poziomu baterii. W takim razie, jakby mogła pani jeszcze omówić zależność między poziomem naładowania baterii, a poziomem motywacji w trakcie tego semestru, co się teraz zaczyna.
3: No ogólnie chwila, moment, na zajęciach siedzę sobie chwileczkę i od razu poziom baterii spada, tak, moja motywacja od rana, także no, to akurat jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Ale chodzi o baterię w telefonie, czy tą baterię życiową?
2: Jedną i drugą, no, chyba.
3: Obydwie na raz.
0: Okay,
2: tak,
0: okay.
2: Tak wywnioskowałam z badań pani Weroniki. No dobrze, nie będziemy panią już dłużej wałkować.
0: Nie będziemy zmęczyć.
2: Magister Borycka Justyna, magister Świderski Piotr, no przyznajemy oczywiście piątkę, praca została obroniona, a do ciebie leci teraz karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na mediaexpert.pl do wykorzystania.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: I co, będzie ten smartfon kupowany?
3: Oczywiście.
2: Super.
3: Musiałem się przygotować. Dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, a już sobie po zakupach tutaj chodzę z koleżankami.
2: No właśnie, trzeba się przygotować. Dobrze. To teraz zakupy online i jesteś gotowa na studia. Trzymaj się, Weronika, i powodzenia w tym roku akademickim.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Za 20 minut będzie 16, a tak jak Fastboy jest szybki, tak my teraz z szybką rundą wjeżdżamy. 400 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o milion złota. Kumulacja powraca dzisiaj w RMF Max.
1: To największy bonus na dziś i jeśli chcecie się za niego załapać, no to ślijcie Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 albo wbijajcie na rmfmax.pl.
0: RMF Max. Ten bonus trwa naprawdę tylko kilka minut, więc wchodź teraz na rmfmax.pl albo ślij Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Po pracy albo szkole proponujemy Wam spacer albo inną aktywność na świeżym powietrzu. Pogoda ma dopisywać, późnym popołudniem sporo rozpogodzeń i okolice 20 na skali, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Dobrcz czy Unisław. Warunki biometeorologiczne nadal są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Teraz krótko o tym, co jutro za oknami. Na jutro już piątek. Dużo słońca, mało chmur, bez opadów, a na skali okolice 21.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w szybkim tempie w RMF Max za 3 minuty 16. Nie wiem, Piotrek, czy kiedyś biegłeś na autobus z zakwasami? Ja zrobiłam to dziś.
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Jest to absolutnie najbardziej upokarzająca rzecz na świecie, tak uważam.
1: Nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Ale polecamy flash i pogodę już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie.
12: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Czas na flash o 16 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Ale wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły.
7: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przyjechali strażacy, ich wóz został również podpalony. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
6: O czym informował Marek Gładysz.
5: To jest RMF Max.
6: Radni zgodzili się na rozszerzenie obszaru Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Chodzi o działkę o powierzchni ponad 14 hektarów. Jak informuje miasto, prowadzone są rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy są zainteresowani ulokowaniem swoich przedsięwzięć na terenie parku. O ich efektach na bieżąco będziemy Was informować. We Fleszu o 16 ponownie dzisiaj zaglądamy do akademika przy Łużyckiej, wygląda jak nowy, dom studencki, który nazywa się Atomek, w ostatnim czasie przeszedł kapitalny remont. Co się zmieniło, sprawdziła Monika Jędrzejewska.
8: Na studentów czekają wyremontowane pokoje z nowymi meblami, a także zmodernizowane przestrzenie wspólne, kuchnie i świetlica. Inwestycja zakładała też remont łazienek, które teraz prezentują się znakomicie. W każdej pojawiły się kabiny prysznicowe i nowe kafelki. Jest też pralnia. Wewnątrz trwają też ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe. Dodam, że UKW dysponuje dwoma domami studenta, które łącznie oferują 500 miejsc. Inwestycja pochłonęła około 9 milionów złotych.
6: Tyle nasza reporterka. A teraz ciekawa propozycja dla pasjonatów podróżowania. To cykliczne spotkania Klubu Miłośników Podróży, które odbywają się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Jacy goście się na nich pojawiają?
9: Zapraszamy podróżników, którzy patrzą z różnych perspektyw na te podróże, bo mieliśmy historyków, mieliśmy geografów, fizyków, dziennikarzy. Była podróżniczka z Gdańska, która opowiadała o Butanie. Mieliśmy podróż po Chinach. Ciekawe opowieści również z perspektywy mieszkańca zagranicy. O Syberii słuchaliśmy. O też na przykład był nas wiceprzewodniczący Rady Miasta Lech Zagłoba-Zegler, który opowiadał o swoich podróżach po Afryce. Klub działa cyklicznie, raz na miesiąc, w czwartki.
6: Zapowiada Klaudia Ferenc z KPC-ku, która jednocześnie będzie gościem dzisiejszego spotkania. Początek za godzinę, punktualnie o 17. Jeszcze przypominamy Wam o dyskusyjnym klubie filmowym Niespodzianka. Wieczorem w Pałacu Młodzieży wyświetlony zostanie film Vivaldi i ja. Przeniesiecie się do Wenecji z początku XVIII wieku. Początek o 19.15. Kolejny flash za godzinę, a teraz aktualna prognoza pogody.
10: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Na antenie RMF Max Bydgoszcz kilka słów o tym, co będzie się działo za oknami w nocy. Po zmroku słupki rtęci na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach obniżą się do minimum 9 kreski. Zrobi się więc chłodno. Nadal dość pogodnie, bez opadów deszczu. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. No a jutro, w piątek, dużo słońca, mało chmur, a na termometrach nawet 21 stopni. Utrzyma się ładna pogoda.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
12: 3 minuty. To już nie są żarty, to nie są przelewki. Dzieje się, słuchajcie, 1 000 000 złotych do zgarnięcia w złotej kumulacji i 3 minuty na zgłoszenie.
13: To już ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 albo wbicie na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych do wzięcia.
5: MAX!
12: Olek i Mateusz za chwilę będą dzwonić. My tutaj jesteśmy na posterunku, a wyślijcie MAX na 7467.

0: Akumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w złotej kumulacji. Tak, to jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A my za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
3: coś
2: nadzieję,
3: ci wypadło,
2: że...
3: Olek.
2: Co mi wypadło?
4: Tak,
1: dzień dobry, to Halo? Radio RMF, złota kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry, dzień dobry.
4: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u. Twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
4: Cześć, naprawdę?
2: No naprawdę, to my. Złota kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
4: 6, zawsze chciałam 6.
2: 6. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
1: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9 000.
2: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
1: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
2: No dobrze, to 9 000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
4: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
2: Jak długo?
4: No, w latach trzeba powiedzieć.
2: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
1: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie
4: pewnie.
1: To mało
4: na tyle lat. To
2: mało?
4: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam w zanadrzu?
2: Mamy.
4: Razy dwa?
2: Dobra.
4: Tak powiem.
2: Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 000? To jest nie, dwa to... razy minimum. Okrągła dycha.
4: Super, super. Ale
2: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
4: dychę.
2: Teraz
4: nie mam nic, słuchajcie, nie? Teraz nie mam nic, nie mam tej piątki, minimalnej nawet. Mam szansę na 1 000 000.
2: To prawda.
4: Zostaję przy tej 6. No.
2: Gosiu, Mati, może ty się dogadasz z Gosią.
1: Trochę od innej strony, skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy.
4: Białystok.
1: Białystok, Gosia z Białego
4: Stoku. Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest, no, pięknie, no, na koniec dnia, super.
1: Gosiu, 12 000.
4: 15 i to będzie super.
2: Gośka! Czekaj
4: no.
2: Chwilę, no jak 15? 12!
4: 15!
1: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
2: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
1: No, to jest 2000 więcej niż dwukrotność minimum.
4: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
1: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
2: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
4: Pewnie wtedy, kiedy ja, no tak.
1: Gosiu, 12 000 za safe numer 6, czy otwieramy safe?
4: Otwieramy safe.
1: Ostatecznie?
4: Ostatecznie poproszę.
1: No to jedziemy, otwieramy
2: no
1: safe
2: jedziemy
1: numer 6.
4: Nie wierzę na to, że to się dzieje, naprawdę.
2: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7 000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
4: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
1: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, bo Gosia jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku, to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz tę kasę wydawać. Gosia z Białego Białego Stoku wygrywa 7 tysięcy złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym złotej kumulacji, ale jutro jest piątek, hello! A w piątki w złotej kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
2: twarda zawodniczka,
3: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7 tysięcy złotych, ale milion cały czas jest w sejfach.
2: Także jeśli chcecie powalczyć o ten milion złotych, no to ślijcie teraz max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: 27. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
2: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakoś ugotować te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że taki toster, że wyskakują pierogi ze środka. To by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki. Do godziny 17 ten problem trzeba rozwiązać. Dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. RMF Max. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe. Chyba 4 pory roku.

0: Wie, to dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do -2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz kilka słów o tym, co będzie się działo za oknami w nocy po zmroku. Słupki rtęci na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach obniżą się do minimum 9 kreski. Zrobi się więc chłodno. Nadal dość pogodnie, bez opadów deszczu. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. No a jutro, w piątek, dużo słońca, mało chmur, a na termometrach nawet 21 stopni. Utrzyma się ładna pogoda.

0: ten pierwszy studencki czwartek. I got a feeling i Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem. Ja tak. Mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe. A co jeszcze wy macie? O, poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknęłam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, że... wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
3: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki padstaj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie Petarda. Padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Goetze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Goetze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny metropoliabydgoszcz.pl.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Let's
1: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: Związek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Na zegarach jest już 17, to oznacza najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało dodatkowe 3 miliardy złotych. Jak mówiliśmy, kasa pójdzie m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa czy rozwój AI.
2: Przeznaczymy to na zwiększenie finansowania w NCN-ie, na budowę fabryk sztucznej inteligencji, kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
1: Mówiła profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo planuje też prace nad stworzeniem nowych standardów dla zawodów architekta i weterynarza. Trwają również remonty akademików. W tym roku zmodernizowanych zostanie 2,5 tysiąca budynków.
0: To jest RMF Max.
1: No właśnie, rusza nowy rok akademicki w Bydgoszczy. To m.in. Kolegium Medicum UMK. Uczelnia realizuje inwestycje za ponad 0,5 miliarda złotych, z których skorzystają studenci kierunków medycznych.
3: Powstało już, tak, Centrum Stomatologii za ponad 105 milionów złotych, które wznieśliśmy w ciągu jednego roku, tak? Powstaje również Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza i wreszcie będziemy mogli dokończyć wieloletni plan rozbudowy szpitala Biziela.
1: O inwestycjach w Bydgoszczy mówił profesor Andrzej Tretyn, rektor UMK. We Fleszu o 17:00 dobra informacja dla rowerzystów. W poniedziałek rusza budowa nowej ścieżki wzdłuż Kolbego na Osowej Górze. Powstanie kilometrowa trasa między ulicą Waleniową a granicą miasta. Inwestycja pozwoli na połączenie już istniejących odcinków prowadzących od centrum oraz wzdłuż drogi powiatowej na terenie gminy Sicienko. Prace potrwają około 5 miesięcy i pochłoną ponad 4,5 miliona złotych. W Bydgoszczy i regionie trwa tydzień przeciwdziałania przemocy. To bardzo ważny temat. Z danych kujawsko-pomorskiej policji wynika, że liczba przypadków przemocy fizycznej maleje. Niemniej z badań wynika, że prawie 90% młodych osób doświadcza agresji emocjonalnej i cyberprzemocy.
4: Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji. Strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników. Zatem te działania muszą być systemowe. Nie wystarczy dziecku powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, to minie. To za chwilę będzie lepiej. Musimy dawać im wsparcie, wysłuchać, pokazać, że są ważni w grupie.
1: Usłyszeliśmy od podinspektor Moniki Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. A teraz akcja Sadzonka za odpady. W sobotę warto wybrać się do jednego z trzech przoków w Bydgoszczy przy Inwalidów, Jasinieckiej lub Ołowianej. Między 10 a 14 za dostarczone odpady mieszkańcy będą mogli dostać sadzonkę rośliny. Jeszcze kilka słów o kolejnym meczu siatkarzy BKS-u. W niedzielę o 17 bydgoszczanie w Łuczniczce zmierzą się z Awią Solar Sędziszów Małopolski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 9-10 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z czwartku na piątek w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Emilianowo czy Otorowo. A poza tym po zmroku, dość pogodnie, chmury mają być w mniejszości, nie przyniosą ze sobą opadów. A teraz krótko o tym, co w kolejnych dniach za oknami. Jutro w piątek dużo słońca, no i ciepło, 21 stopni w maksie. W weekend także pogoda ma dopisywać, choć w niedzielę może trochę pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. 3 minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanał nadawczy w RMF Max.
4: Świderski, Borycka.
3: Tak jest. Stawiasz kole.
4: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Dobrze robią te smyczki o tej porze. Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie to Rockabye w RMF Max. 9 minut po 17. A ja chciałabym powiedzieć, że przyszłam tutaj dzisiaj do pracy z niemałym dylematem, ponieważ wczoraj, jak się widzieliśmy ze znajomymi, to mój kolega powiedział coś takiego, że był w sklepie i kupił, uwaga...
1: Ręcznik papierowy.
0: Ręcznik papierowy, tak. Ja się zawahałam, bo ja mówię zawsze papier ręcznikowy i właśnie to wywołało...
1: Bo jakby... co, że papier toaletowy? No to ty mówisz?
0: No dokładnie. Przecież to jest to samo, tylko jedno większe, drugie mniejsze i jeden papier używasz w toalecie i dlatego jest toaletowy, a drugi używasz jak ręcznik i dlatego jest ręcznikowy. No papier ręcznikowy.
1: Ale gdzie go używasz?
0: No w kuchni. To w ogóle nie o tym. Nie o tym jest ta debata, bo właśnie, chodźcie, jest debata.
2: Chodź, jest debata.
0: Debata, czy mówimy ręcznik papierowy, czy papier ręcznikowy.
1: Dajcie nam znać na Messengerze, możecie napisać albo głosówką, czekamy, wypada rozwiązać tę debatę.
0: Tak, no oczywiście, no od tego jest ekipa RMF Max, w kanale nadawczym takimi rzeczami po godzinie 17 się zajmujemy, więc dajcie znać, my będziemy skrupulatnie liczyć głosy.
1: Jak zawsze.
0: Team Boryna, czy team Świderski, to ja przypomnę, team Boryna papier ręcznikowy, team Świderski ręcznik papierowy. Jak macie argumenty też dlaczego tak trzeba mówić, to czekamy.
1: Śmiało.
0: Messenger RMF Max.

0: Ten gość po prostu nie umie inaczej. Każdy jego numer jest mega hiciorem. Alex Warren, Passenger, na prawie 19 minut po godzinie 17 w RMF Max. A my wracamy do naszej dzisiejszej czwartkowej debaty. Team Świderski, ręcznik papierowy, czy team Boryna, papier ręcznikowy?
1: Chodź, jest debata.
2: Debata bardzo zagorzała, powiedziałabym, na naszym messengerze RMF Max. Padają różne argumenty, no to najpierw twój team, czyli ręcznik papierowy, uwaga.
3: Myślę, że ręcznik papierowy, bo to jest ręcznik z papieru, jak inaczej.
0: No proste, proste.
2: Jest to argument faktycznie, ale teraz team Boryna jeszcze, proszę bardzo.
4: Oczywiście, że mówimy papier ręcznikowy, a nie ręcznik papierowy. Co to w ogóle jest?
0: Co to w ogóle jest?
2: Argument, co to w ogóle jest? Podoba mi się najbardziej. Oczywiście, że dylemat jeszcze nie rozwiązany. My jesteśmy w procesie liczenia głosów. Wyniki Exit Poll podamy około godziny 17.30, ale jeszcze można zagłosować. Ręcznik papierowy czy papier ręcznikowy? Dajcie znać na messengerze RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego...
0: Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz...

0: 99. Netto dużo dobrego. Za mniej.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba.
3: Tu Martyna.
4: This is Lady Gaga.
5: Z tej strony Cleo.
6: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.

Remix spolszczony, w którym słuchać Mate, Aichi Mata, Ring My Bell. Remix jeszcze w remiksie, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość aż z pięknej Szwajcarii. To dwóch Adrianów, tak, tak, Adrianów dwóch, stąd ta nazwa, Adriatic. No i wiadomo, to coś dla panów bardziej elektronicznych brzmień, melodic, progressive, to jest ich muzyka. Palm of your hands, takiej nuty nie zabraknie w trakcie naszych jesiennych wieczornych spotkań. Zróbcie głośniej, Adriatic przed wami.

0: LFOM w wersji Tempe City. To był powrót ostatnio nawet na szczyt listy Hot Bands. Za chwilę kolejny kandydat do jedynki w tym tygodniu, Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda, czyli Everlasting. Akurat ten kawałek zabieram w najbliższy weekend na rower, no bo jeszcze nie chowamy, pogoda jeszcze jest, można sobie pojeździć, a co się szykuje jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: A teraz krótko o pogodzie. Z najnowszych prognoz wynika, że jutro w Bydgoszczy i regionie słońca nie zabraknie, będzie dużo błękitu na niebie, chmury w mniejszości, a na termometrach zobaczymy całkiem przyzwoite wartości, 20, a może i nawet 21 stopni, tak będzie w naszym mieście, a także w okolicy, czyli na przykład w Solcu Kujawskim czy Koronowie. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, czyli z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Także w weekend pogoda ma dopisywać, choć w niedzielę niewykluczony delikatny deszcz.

0: To jest numer, którego można słuchać o każdej porze dnia i wszędzie jesienią, rano, po południu i wieczorem też. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee, Sunflower. Ja mam w ulubionych i postawiłbym wysoko na liście Hobbens. A jak wy? Czekam na kolejne głosy rmfmax.pl. Nowe wydanie już za godzinę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Z RMF Max Bydgoszcz nie ma nudy. Oto propozycje najbardziej imprezowe na kolejny weekend. Tu Fiołas, zapraszam. Awa 3.0 w piątek zachęca, byście wpadły, dziewczyny, bo to Ladies Night. Piątek w tym miejscu należy do kobiet, ale za muzyczną stronę imprezy odpowiada DJ Christo. Wheel of 80s and 90s. To propozycja piątkowa klubu Vibe. Tutaj cofniecie się do czasów, gdy MTV puszczało teledyski za sterami Creel. Muzycznie całą noc będziecie mogli powspominać, bo to sentymentalne przeboje lat 80. i 90. będą rządziły tą nocą. Natomiast w piątek w Botaniku rządzą żarty. Od 19. bitwa komików wraca do Bydgoszczy. Stand-uperzy związani m.in. ze stand-upem No Limits czy kanałem komediowym będą pojedynkowali się na dowcipy. Sobota to choćby klub Grey. Tutaj impreza Just Have Fun. Grey w sobotę nie kombinuje i po prostu zaprasza na główny parkiet, gdzie za konsolą pojawi się Myself od 22.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, witam i zapraszam. W poniedziałek rusza budowa drogi rowerowej wzdłuż Kolbego na Osowej Górze. Powstanie kilometrowa trasa między ulicą Waleniową a granicą miasta. Inwestycja pozwoli na połączenie już istniejących odcinków prowadzących od centrum oraz wzdłuż drogi powiatowej na terenie gminy Sicienko. Prace potrwają około 5 miesięcy i pochłoną ponad 4,5 miliona złotych. Aktualnie sieć dróg rowerowych w Bydgoszczy wynosi prawie 150 kilometrów.
7: To jest RMF Max.
15: Z danych kujawsko-pomorskiej policji wynika, że liczba przypadków przemocy fizycznej maleje. Niemniej z badań wynika, że aż 90% młodych ludzi doświadcza przemocy i są to głównie przypadki agresji emocjonalnej i cyberprzemocy.
16: Przede wszystkim mówimy o tej przemocy emocjonalnej, psychicznej, również tej przemocy, która jest w sieci, która jest wszechogarniająca. Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników. Zatem te działania muszą być systemowe. Nie wystarczy dziecku powiedzieć: słuchaj, nie przejmuj się, to minie. To za chwilę będzie lepiej. Musimy dawać im wsparcie.
15: Mówiła podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Czterokrotnie stracił uprawnienia do kierowania pojazdami, a mimo to ponownie wsiadł za kółko. Teraz o 42-latku, który wpadł w ręce policjantów z bydgoskiej drogówki. A z jego sprawą zapoznała się Monika Jędrzejewska. Moniko, jaka teraz grozi mu kara?
17: Mężczyźnie grożą konsekwencje prawne, a także więzienie. Do zdarzenia doszło na Krajowej Dziesiątce. Policja z Bydgoszczy zatrzymała do kontroli drogowej kierującego Renault Masterem. Mężczyzna podczas policyjnych czynności zachowywał się nerwowo i nie chciał podać danych osobowych. Okazało się, że wcześniej czterokrotnie stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Zakazy orzekły sądy w Radziejowie, Aleksandrowie i Włocławku. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
15: Nie pokonały jej piasek, upał ani skorpiony. To podróżniczka Klaudia Ferenc, która w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy opowiedziała o swojej rowerowej wyprawie na Saharę.
18: Dlaczego i jak pokonała pani rowerem Saharę?
19: Ja się przekonałam, że Sahara jest bardzo różnorodnym terenem, bardzo zaskakującym. Ja nadal próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowałam się na tą podróż, bo ostatnio jadąc lasem u nas pod Bydgoszczą, jechałam przez piasek i przeklinałam, dlaczego ja to robię. I sobie pomyślałam, jak ja tą Saharę przetrwałam. Nadal nie dowierzam.
18: Jeździła pani drogami, czy jednak tych dróg zabrakło i trzeba było radzić sobie, no, bezdrożami?
19: Tak naprawdę ta podróż była jedną wielką niespodzianką dla mnie, ponieważ trasę znałam mniej więcej, ale na spontana trzeba było zdecydować, którędy pojedziemy. Pomiędzy wydmami.
15: Z podróżniczką Klaudią Ferenc rozmawiała reporterka RMF Max Bydgoszcz.
7: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
15: Na antenie RMF Max sprawdzamy najnowsze doniesienia od synoptyków. Jutro w piątek przede wszystkim słońce, ale chmury też się pojawią. Będą jednak w zdecydowanej mniejszości, podkreślają eksperci od spraw meteo. Parasole nam się nie przydadzą. Temperatura tego dnia podskoczy do 21 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w Koronowie i Nakle nad Notecią. Teraz weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na skali okolice 20, czyli bez większych zmian, ale w niedzielę ostatniego dnia tygodnia może trochę pokropić.
0: Podobno, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny, ale to nam na razie zdecydowanie nie grozi. Kierowcy na razie nie trzeba się śpieszyć z wymianą opon, ale już można o tym myśleć powoli. Witajcie po 19:00, Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Teraz Alan Walker, Ava Max. Będzie głośno, będzie wybuchowo, ich Fate.

rzeczy, którą polecam na październik. Ekipa Fastboy w kawałku Music Sounds. Teraz dziewczyny z Kecaj są już w zestawieniu listy Hobbens i jak tak na nie patrzę, to wydaje mi się, że chyba wszystkie na warzywkach. Nie wiem, nie sprawdzałem im osobiście diety, ale trzymają formę. Pozdrawiam wszystkich na warzywkach. Dzisiaj jest dzień wegetarianizmu. Może ktoś się przekona. Może wyjść tylko na zdrowie. Będę trzymał za was kciuki. A dziewczyny z Kecaj śpiewają teraz. Animal.

Wieczorowa jesienna energia w RMF Max, Dub Dogs i How Does It Feel. Teraz szybki muzyczny quiz. Jak myślicie, który raper, kto wie, 3 razy powtarzał klasę, po czym został wyrzucony ze szkoły, a i tak zrobił mega karierę? Kto wiedział, że to Slim Shady? Tak, tak, Eminem. Nie Sobel. Sobel grzecznie chodził do szkoły, skończył wszystkie klasy, zaliczył i będzie za chwilę w RMF Max. Wróci także Tame Impala w nowości Luza.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

ty masz, Gipsku, Connie i Jonathan. No i mam nadzieję, że nikt przy tym numerze nie ziewa. Proszę nie ziewać. Chociaż już wiadomo, dlaczego ziewamy, w szczególności o tej porze. No bo coraz krótsze dni mogą sprawiać, że wieczorem robimy się senni. Bo światło to jeden z głównych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. Ale spokojnie, jest na to pewien pomysł, jest rozwiązanie. Dobre, energetyczne bity wieczorowo ugraby w RMF Max. Teraz Tiesto, który w przyszłym roku wraca do Polski i będziemy mieć go na stadionie. Jego Lay Low.

Ostatnio prawie jedynka listych obłęd. Mega Nuta, Alan Walker, Ava Max, Fate. Teraz szybkie pytanie. Kto chciałby pojechać na wycieczkę dookoła świata, a jeszcze na przykład kupić sobie naprawdę super szybki samochód sportowy? Taki kabriolet, którego sąsiedzi będą zazdrościć. No to witajcie w klubie, bo teraz w RMF Max możecie wygrać 1 000 000 złotych. Nie teraz, o tej godzinie, akurat teraz, ale wystartowała przecież nasza nowa zabawa. I czekamy na przyszłych milionerów. Jutro też będziecie mogli wejść do gry, szczegóły na rmfmax.pl.

0: I przy tym numerze przyłożyłbym może głowę do poduszki, ale nie idziemy jeszcze spać. To byli Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22. A ja wracam do was już jutro. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Słyszymy się w RMF Max od 18, od 20. Nowe wydanie listy Hot Bands, nowości, premiery, bo wiadomo, jak zawsze, piątek to czas nowej muzyki. Także u nas. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: I po reklamie.

wiem, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że ty. Jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem, jak mam ci powiedzieć.